0: Mozambique chipo yandrati na pwipwa ponina kosmanela mapuro ona khumi chipwa wentalelia esetlatini nanane uri ale mathallo nane mapuro na Kenta Roberto
1: na sirkensera
0: no ponenia Missi Laura ninchi ponawe mwana anene kodike othalelia ese 45 uri ale mathallo 10